Adoto, nie ma blood deck video, nie poła dżona, a winie lolo, a osika obi viololo. Nie wiwi rela si nie ma.